0: Good evening and welcome to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Tonight's host, Dorota Sobieska.
1: Thank you, David. Witamy naszych rodaków i zapraszamy do wspólnego wieczoru o tematyce, która obecnie pochłania nas najbardziej. O wolności. Tak, wolności Stanów Zjednoczonych, obchodzonej 4 lipca, jak i polskich działań i walk wolnościowych nawiązujących historycznie do obecnego okresu. Mam na myśli poznański czerwiec 1956 roku, jak również upamiętnienie działalności Ignacego Jana Paderewskiego, zmarłego 29 czerwca 1941 roku. Rozszerzymy te tematy, włączając inne postacie i daty. Zapraszają Państwa Dorota Sobieska i
2: Wanda Sobieska. Good evening. Let us welcome all our Polish and American compatriots to this special program tonight. We will share with you one theme in its many facets, the theme of freedom, as it relates to the 4th of July celebration and to Polish efforts toward independence that we need to remember tonight as historic anniversaries. Specifically, we will remember the Poznań protests of 1956, as well as the freedom endeavors of Ignacy Jan Paderewski, who died on June 29, 1941. We will expand those themes to include other figures and meaningful dates. Let's begin with a song dear to our hearts, America the Beautiful.

Stoimy tutaj, drodzy rodacy, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza. W dziejach Polski, dawnych i współczesnych, grób ten znajduje szczególne pokrycie, szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz? Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie.

Na ilu to polach walk świadczył ten żołnierz o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc za wolność naszą i waszą. Gdzie są ich groby, Polsko? Pyta ojczysty poeta. Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie. Przyklęknąłem przy tym grobie, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które padając w ziemię i obumierając w niej, przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach, czy to będzie ziarno ciężkiej, codziennej pracy w pocie czoła, na roli, przy warsztacie, w kopalni, w hutach i fabrykach. Czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy.

Czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytutach, bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury? Czy to będzie ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych? Czy to będzie ziarno samegoż cierpienia na łożach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach, po domach? Wszystko, co Polskę stanowi, to wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną, jedyną ofiarę Chrystusa najświętszą na placu zwycięstw. I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam,

0: całej głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
1: The Poznań protests of 1956 were an important milestone in the modern history of Poland, and one of the events that precipitated the fall of communism in Poland. But it did not happen without the highest price that a number of people paid for that important step. And here is the list of those who were killed, and we have to remember every single name. Roman Bentke, Henryk Błażejak, Sylwester Boroń, Zdzisław Braun, Walenty Cieślik, Jakub Czekaj, Michał Dąbrowicz, Kazimierz Dudkiewicz, Bronisław Falasa, Ryszard Ficek, Tadeusz Frankę, Bogdan Frankowski, Andrzej Gliński, Kazimierz Graja, Henryk Grześkowiak, Andrzej Hoppe, Zygmunt Izdebny, Czesław Jackowski, Zbigniew Janczewski, Jerzy Jankowiak, Roman Jankowski, Zbigniew Joachimiak, Władysław Kaczmarek, Seweryn Kapitan, Zenon Kliche, Leon Kluj, Czesław Kłos, Stanisław Kołdon, Jan Kowalczyk, Franciszek Krystek, Marian Kubiak, Wiesław Kuźnicki, Franciszek Lipski, Roman Makowski, Mikołaj Matwiejczuk, Czesław Milanowski, Feliks Niemczewski, Jan Niemczyk, Bogdan Nowak, Henryk Nowicki, Leon Ochocki, Zdzisław Piskorski, Józef Porolniczak, Jerzy Przybylski, Józef Pudys, Leszek Raś, Alfred Rau, Marian Sępkowski, Ireneusz Sikora, Marian Sobalak, Roman Strzałkowski, Wacław Toma, Paweł Wasylik, Kazimierz Wieczorek, Jan Witkiewicz, Feliks Wojewódzki, Mieczysław Wysocki.